faces caladis, soles e hiepas, je do pripitelem cenasipam. Do pripitel, gigas et es unas nasat et su. Aviero umis li taxebit, iaco umis bit, si shel si docech, pravievot. Arcim aceiac, onas cesiec, mluvif cisic semi. Hab ich Pravdu del?

0: jeden studiert, sondern jeden studiert. Was mit den Schelm dich?
1: Jego i moc krat, jest mi cię popikal.
0: Ventus angustril, ci ten mecz, rytmi, co chcesz.